Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio ena rock. 100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.